Chytlý meč, odnesu joje, chce Sarius dej. Odnesu joje, chce Sarius dej.